0: No a cały korbik pisanych, zrałych, czerstwych płodów, alias rańczej temu Bettina se przyjotowała, przyniesła nam tu do budyckiego studia, na co smiemy da so weselić.
1: Dobre ranie, hej. Zrałych płodów, albo dostych szupów.
0: Hej.
1: Dzięca jedna połyszcie, zo je połyszym zaczu po statystice mienie szupów, što pak hajnicy na naszym końcu praja, bo tym dzięca rano słyszycie, potem poladamy do kamienca, tam jest od czera krasny wuczas stał do Bosche, tyś serbskie kory jest so tam zmałowali, tyś o tym dżęca rano wiace, a wiezo poladamy tyś krytisce na dzień, mianujcy na przykład obladamy się za so raz temu, jak da bieży z tym zalutowaniem wokół Kamienskie, albo za Kamiensku porodu stację, ta mianujcy tyś węki nie dosahaja byrnyż, nie tylko na busach tak recolutuje, tyś o tym dżęca rano wiace słyszycie.
0: Cywy kosz. Čerstvých podov. Dajme se je zesvočečač do dživečich. Bettina a Jakub, strujmoj, do džens nišeje v utore.

fajer. Haj, wone so pali, nic jenoš lica w liču, ale so wie fajer reka tež, so maš tam zapal a lušt do noweho dnja, a to mam tež našej serbskej hudźbu naprzykład. Micha Cysz nam zaspiewa. To jest serbski śpiewak, a wuczer Józef Donat. A też Anke Lautenbachec nas weseli. Ać doszesz ich, to je wulat, stoś hudźmy takle na nas czaka, a nie tylko dalcze dale z Andreasem Kieskeho, tu serbskim rozwoju, gdzie sać popeć ich.

0: Čaudžin a dźejatnaće je? Znajeće da wy app Kostrjans. Młody serbski programirowa kolabaja je ju romadže ze studentom Cyrilom Markom wuwił a wozywił. To je prena socjalna syć, możeš tak rec, gdzieś o sztuśniejszej szkuli postuje, na przykład możeš tam fota, swatch, teksty tam a sem, pisać, a tyś swoje zarjadowania wozywić. Wczera by młody student Kola Bajer z hostczo młodeje żomy Radia Zatkule, a je tutun app jeszcze raz krótka przedstawił.
1: Haj Kostrjans to je na serbska socjalna syć, musimy wone usmery za to, że my serbskie obsaj mamo a smo kus podobne takeš Instagram natvarene, ali mu pa mamo tež, napríklad, i vice kajš eventy mamo mu tež nucka, kiš nam čet bola Instagram neke nedavuje, ali a teže po dalše funkcie smo tež zatvarili, ali vonem smo na Instagram tak rec natvarili.
0: Započat leta 2024. Staj vonu app Voze Vivoj, to je nimale kujžde, vonej rečal nitko, pak je čiho. Wokoło nie.
1: Haj, to wyższe, dokąd na początku są wiele używarów mieli w tej app, ale pon podczasu jest te mnóstwo tych używarów szedz, co dalej zniżyło, a jest po niej cnejo praje używarów, a potem, gdy smo nieke ja studium započał, a cyrl, nie smo proszczać ten czas, a ten lust mieli tą app. Nieke dalej wiesz.
0: Tak, sta app najprede raz wodczaltuwa woj. A doda tyś, że są to tyś nazonin, jako trz dżybiś jako programirowa zbieracz, Včera zatkuli praješe to Kola Bajer a je přitom veľa tiež navuknil, kajš sam praj. App je so se sredkami založby za serbský ľud spichovava. Bečodžin 21 je, no a to je Michal Cyš, kýš nitko programe za nás dále spiva na ranice tu serbským rozvozu.

zaspěwa. Micho cóż tu serbskim rozwosu, no a gdyż rzeczymy w rozwosu, wosby wo frekwencji 100,4 MHz a dalszych, je nowostka minucy lica k 1. septembrie. MDR we wojerowskiej kunczynie nitko przestanie na UKW-owych frekwencjach wusować, to nastupa na przykład MDR Kultur na 4,97 MHz, MDR Jump na 9,8 MHz a niemski regionalny program z budyskiego studia na 3,97 MHz. Za wszystko tole je radio na DAB najlepsza alternatywa, bo takim są hiżowiacy po tych frekwencjach nie wusywa, ale nie tylko te wulki, ale za serbski program są niczo nie zmieni, to dalej też na UKW wusywa, a to, kaj znajecie na żomie 100,4 MHz z Wojorec, po takim też moda żoma radia Zatkule. Po takim zmiena radiowym poskaniu od 1. septembra za mnoho MDR programu, kotrzeż chodzi o jednoczyszcze digitalnie przyjmać, za nasz serbski rańczy program Bakso niczo nie zmieni. Potem za lica ke 1. septembrie MDR we Wojerowskiej kończynie przestanie na wistych UKW-owych frekwencjach wusywać. Co je chyba nowego z naszej domizny? Nie mam to powiadamy serbskim rozmosu, gdyż ryka, co je na pół sześcich.

0: a z tym je na pošesćich.
1: Serbski rozwóz. Powieście. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Lutowanski plan budyskiego wokrysa ze szmoneniem wiacorych busowych linijów 500 tysiąc euro za zakołanie porodowej stacji kamienskiej koroni w uzbytkować nie jest so dotal radził. Kiedyś zdzieli krajnoradny zariad na napraszowanie su po dukwilnych próbowaniach finansów dotal 360 tysiąc euro za lutować moli. Przyczyna jest, że susolinie hakle od początka augusta kroczyli. Potrzebne jest 40 busowych liniju ze 7900 jezbami. Z tym wostanje dali deficit 140 tysac euro. Po informacjach wokrysa busowym w obkadzie dali nie krocza. Prynia serbska socjalna sycz z mianom Kostrians je odszaltowana. To zdzieli programirowa Kolabaja, który się aplikację za szmoratko przetwierce hać dwiema litoma jej zromadnie ze Cyrylom Markom wówił. Jako przyczynu poda Bayer spadowacu liczbu używariów, a falowacy chwilę jako student na aplikacji dalej dziwać moc. Zamiar aplikacji Kostrians by tworzenie serbskiego digitalnego ruma. Nimo w obrazu chodzachu so też zariadowania z odpowiedniej geograficznej miestności Łoziewicz. Założba za serbski lud je projekt aplikacji Kostrians spisowała. Hajnicu oni w Łużycy są minione hojntwerskie lito minie szupu celi lihaczewak. Janek Wóczo ma nadrobnosće.
3: Kaj żwukadza z aktualnej hojntwerskiej rozprawy statnego zawoda Sachsenforst są hajnice od apryla 2025 aż do letuszego mierca niedzie 4500 szupu celili. Przy runaniu by to leto do toho z niedzie 5700 morenymi szupami jeszcze jasne wiace. Zawod wukadza tu z toho, że je miastem menej szupowy Sakski. Hajnik Henry Szczepaniak z Kroščic pak to obkrócić nie może. W jego okolinie je nadal dosć a narost szupów, kiedy wun a dalsze hajnice popadną.
2: Szupy są so minionych 20 latach też honi w Łużycy razantnie rozprzestrzeli ze Sewernie Ameryki pokażace szożraczki napareja szkody na twarzeniach, a worożuja domiacy drużiny zwierzętów. We obwuku kamienskiej je boższe je czera po tradicji wiace hać 4700 szuleku a szuleriu z lesingowego miasta wuczanyło. Mies szuleriemi byśu też mnohe serbskie dzieci. Wszyscy wuczanych ubiły drastrze do boższe, gdzieś je tradicjonalne swiedzieniszo. Swiedzieńskim czału by nimo zakskich, honio-wużyskich a europskich korojów też niedzie 60 czwetszych a mniejszych serbskich korojów widzieć. Dalszy wierzch, Kóždoletnje kamienskeje bożsce je juce wječo wulki wonjostroj, štwórtk wječo so wšitcy zaso do mesta naoroča. Na letušim staromieščanskim festiwalu tunle konc tydźenja Budyšinje zmija znowa sep serbskich poskitkow. Po tesłom Café Olé zahudži serbska komorna filharmonija k salonowej hudźbje. Na wonym toho, što ustupi młodzińska rewanska skupina Wužičanska Rapsodia, na serbskim kirchowie zmija na przykład historisku wustajencu na jewiszu przy budyskim rodze zaklinči tež hudźba z dudami. Skupina Janka Hanka ustupi redže kulturneje zarody, a serbski muzej zmija serbske wiedzinje k stawiznam Wužice. To byś upowieszcze, kiś namakacze tež na internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca podobne czerowszemu dnie jenoś jeszcze trochu czopliszo w ostanie sucho dzieńca, a to wokoło 24-25 stopni.
4: Ach, to przyjemne budzie.
0: Przyjemne też rony na naszych wóżyskich drogach, tam bieży wszystko kaś na szczryczku. Wyskacze! Żane tu nie ulada, mieli macie pokiby za nas. Zdzielcie je rady nam, telefonisce, cisło znajecie, albo rady też przez naszą damotną app MDR Serbia. Tam namakacie w odpowiedną chatową funkcję, a potem pisacie mi rady tu do studia.
1: Serbski rozwóz.
0: Przyje dobry start do dżęcniejszej wutory, który pona po sześćdziesię, a to je Daniel Hasec, który się popuczył na dziwo. Czołmie, to też można. Dobranie.
5: Czołmie.

Sida menšino. Po napo šestiche, a to so dopomínamy tola raz na wujki vohen, ve wujkich redorecach, džiš je so cirky odpaliva, a ja za nuotva rune vune vone odpalenie cirkve ve wujkich redorecach, dživa ja architekča a plánovario tukvilu na načisku, to zdžili predseda cirkvinského predstejíčerstva Jens Grossmann, při tym maja są niekotre wosebitos, że tyś wopkiecz bołacz, między drugim przewietrenie humnosće za dzieciace kemsze, dokąd nie tam przyrodne przewietrenie możne. A tyś zabezpieczenie rolniszczu je tu chwilu kytro wujka tema tam we wujkich redoriecach, wosebie silnie wopszkodzeny rolfararia Löfflera, kotreoż wielpie so po wojniu sypnył. Planowanie naciska mać do oktobra potom tracz, a zakończenie być, no a dziś są jeszcze nowego tam jebi, chcemy wza też serbskim rozmosu, a też niemscy kolegojo w tym pilne rozprawia, a wiezo, smy tu przeco dale z najnowszymi połyszczymi informacjami za was podla, to szak się zwuczeni, aż to możemy przy chodnych dniach rianego dożywić, a stano też o tym rozprawiać. Nydom wam to powiedam tu, naszych pokiwach serbskim rozwosu dziewięć mięcino ponapo sześciche. A to je Józef Donat w serbskim rozwosu.

a z kumplemi. Šojne kotrje starobe, možeš tola tež karty placać, abo? Runy na tute karty placanje z Čeđenca vitani, dwimaj do hošćenca njesłačidle na serbski seniorowy škot, tam su tež nowačce, kiž nie su wuminkario. Wutrobne vitani, Čeđenca dwimaj njesłačidle. Studio Lucia přinese medije na serbske sym. Čeđenca može će si to hišće vobladać, naposkać, doživić, pjeskecach při športovem domje. Pozastanje Čeđenca za sobot 9. do napo 4. Vone mobil. Přeprošeni su mali a vulci, dječi, šulario, vuminkario. Može će tam nove vice vuspytać, abo tež cele jednore s vašim šmuratkom nimo přinč. Jeli mače, niko nekakje prašenja, abo tež čeže bruše bolenja. Wobydlerski policyst Andrzej Kober wita was Čeđenca na wobydlersku rozmownu hodzinu do domu zarjadniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie Pančicach Kukowe. Od 4 do 6 możecie tam swoje starości odbyć, a to równości 212. Čeđenca od 4 do 6. We Wojorecach so dłoniszczo przetwari, kajki je tam stał, a što wobydleru woczakuje, wo tym chce tam niższy wyższy mieszczanosta Torsten Ruban C. z wobydlerem i poryczecz. Zajmcy, może się twarniszczo potem też raz dokładniczo wobladać. Čeđenca peczych tam niższym dłoniszczu Wojorecach. A Zejcach poda Špitankec je stawizniska wustajenca składnostne jubileja tež nitko w tydzieniu po jubileju jeszcze przystupna, a to 7 jest 16 a 18 godzin.

0: rěčmy.
1: Krótko płaci bětliki na šěstě a ladamy do Kopšina. Tam je, so konci dženja, zase raz serbska modžina wubědžuła a takhle to tam klinčeše. Hej, hej, pytali su tam Power Serbu. Znate to zarjadowanie, kotrež je serbske modžinske towarstvo Pauk wuotowało. Kunst 2010-tych let pak je zajm na tutem wjestnym wubiedżowaniu skierę wotbierał dyżincama w odczichniu. Także Pauk nie hižo kužo letny Power Serbu. Pytał po 5 letach przestawki so sunitko kunst tydzenia zarjadowanie za so wozrodzili modžina z Prawoczic, Nuknicy a Kopšina bě na nje prosiła. Šišć musło je naposled k sobotu do Kopšina přišło, tak gdybychu so w obdžinicy například po mokrym suwadle suwacz, walčk syna kulecz, abo tež češki traktor čanec. Najlepší bě na koncu cok z Radvorja a nekotre impresie. Sme vám na našej internetowej stronie, kaž tež našej damotnej app MDR Serbia zestajili. Tam namakače fota, môžeče si to raz vobladač, kak so modžina tam wubiedžuje na Power Serbie. No, a cok z Radvorja je dobyl snona tež cok z vašeje sy, wuladače, a môžeče zahoričiš za přichodne lito, zomolí so obdzielić na Power Serbie 2027.

0: na Coldplay. To je tu serbskim rozmosu Birds w ptačkach spiewaja 6 menšinow do 6.
1: Nabožne słowo.
0: A tute ma dźensa rano ta Dea Bedrichec z Nebelčic.
2: Drudy na žiwenje takie sylne wicher čase a přečase. Nyšto zadobudže so da naše dotelneje wistoty a ju rozvama. Lubowany čujek Češko skori. Wyście wierne, kruty živinski puć, so pod našima nohomaj na proch rozdrybi. Mamy začuće kontrolu zubić. A naraz stajmy si prašinam, na kotryš nenamakamy jednory wotmowy. Če odla stało so to runie mi? Cym się svabam? Zo byś tu te bremio niesva? Če odla bo to dovoli? Dajkie dwele su čuweske. One nastawaja husto, gdyż się nasza wutroba przeżadana, a nasza moc lidma dosaha, so byśmy przychylny krok szli. Czujemy sobie smutni, a na dobo dwielujemy. Na siebie, na Bohu, na wszym, że się nas wczera jeszcze zeperało.

0: Sedam po šesćiche tu staje Wenderot Wocher, Bettina a Jakub strowi moj do dźensniše wutory. Haj, dwójne mjena! Nowy fenomen? Nie, znajemy hižo Serba z NDR-skeho časa. Znajmjeńša pola serbskich žonu to žona nowostka wjace nie, pola muži je to pono tomu skere nowy zjav. A tomu so nedom w našim wusowaniu nadrobnišo wienujemy, ale hižo nitko poveda nam dr. Anja Pohončova ze Serbskeho instituta o trošku staršim dvojnym svojbnym mjene serbskeho muža.
1: O tom mamy jeszcze jedną osobę debat, co to jest cyle zrytka. Tam znają osobę jednoż knieza profesora Hinza Szełca, który się so mianował nimsty Heinz Schuster Szełc. Gdyż je on sapsy publikował, je on przecież zabudziwał swoje sapskie mianę Hinz Szełc, a w nimskich publikacjach dwójne mianę Heinz Schuster Szełc.
0: No widzisz, zajmowe, zajmowe. A jak je to z tymi dwójnymi mianami? Pola mužo. Nydom tu słyszymy k tomu jace po tym, co Jörg Weiselberg nam zaspiewał, jak to jest i luboszczu, gdyż so zmanżelisz, to praj wona, ja chcu, wun co prasza, bo są poszeszczy się, wiesz, jak to będzie, no?

0: skupina Šumla Brum hižo připowědži jmenujcy, štož na vás čaká, lubě dźěći, rańši postro.
1: Ja jsem Ludk Pito, experta za borakałstwa a pryzle. Ludkaj ma to, juro, kič bujtaj.
2: Uj, Ludkaj, što je tam při pučiku? Tam stejne što dlouhe a čorne? Ma dve kolesy?
3: To je zaujišće železny konik. Nesmírne mocny, kiž trawe drema.
4: Konik? Ale ma to... Konje nima jak kolesa. To wupada mi skierje, kajš e-skuto. Taka mašinka, z kotriš ludzie popučar jezdža, trochu zinčo, a cele bez smierda.
2: E-skuto? O, mały elektriski koń.
1: Ja skočuje mu raz na krybet, a dziarzu so za rybami. Jeli žane ma. A wieso je ma dołe czarne bibaski.
4: To nie są bibaski, ale kable.
3: Nie, Kito, nie czyn. Gdyż so koń zazłobi, na snano sześć z koleso maj przyjedzie.
1: A ja so nie boju. Lada mienoś, gdzie ma swoją klamu. Snano chce so jemu trochu dzieczyla.
3: Ła, železne konje watučiju.
4: Mato, tun zvuk je signal e-skutera za start. Ale Kito, džer so račo kruče.
1: Čakaj, vodži dvoje vysoké.
2: Dobil so na špitski stupič. O, oh, on jedže. Ah, ja jedu se s elektriskim konjom. Mato!
3: Kito, von s tobou watjecha. Boże, budziesz mieście z autami!
4: Kiedź bój! Pucik, że trochu dele. Można za pospieszy. Kito, skocz dele, jeli możesz!
2: Jeszcze chwilu! Proszę! Hej! Koniko! Pomamu! No chuj! On ze mną ryczy, a jedzie łatwo pomalszo!
3: Koń je dotrały panu. Se jeho skludził, Kito.
1: Jasne, ja jsem szef. Elektryski koń wienetko sztuje tu najsilniejszy ludk.
4: Nie myslu se, że je so nabojał. Jezynki wocodawał, dokież je najskierje aku słaby.
3: Aku? Je to żółtk?
4: Podobnie. Maszynka treba milinu. Tu ma akuje, w żółtku skwadowanu. Gdyż je ta pryč, nie możesz dalej jeć.
3: Potom je wódny.
1: Doczekaj taj, dam jemu traumu.
4: Kito, e-skuter nie da so strawu picować.
1: Potom emt nic. Sam wina. Ja boch nieszto jeć, gdyż bych tak wódny był.
3: Ja też. Ale raczo... Ja, chodki, pojtaj, znaju blak, gdzieś wiele rostu.
4: Boże, Boże mi hapelko!

0: nětko wuši nastaje, što je policija nam zdźěliła. To wie Bettina.
1: Policija zdźěli.
2: Pjatk su na Štyri pola Pryčec nekak 5 hodinu dlho spěšnosć měrili, 100 KMH je tam dovolenych, od nimale 5000 auto nie je so 387 na to dźažało. Najspěšnejší byl šofér ze 176 na tachometre, štož rika 480 euro pokuty, měsac papery fuk a dybke Flensburgu. Kunz dalena a štyri vysokosć wujist, tam je so nedželu dopodnja nezbožo stało, cieši, že sačletne chcuše smir drežane na autodrohu, tam pak je rune tvarnišćo a s tym mene mistna k zarjaduanju, sam sem času chcuše 60-letno ze svojim nakładnym autom na a štyri, povšem zdaču by vodžo auta LKW převidžao a zraze do njeho, nazbožo so nichto nezrani, nasta škoda 8000 euro. A wostanjemy jeszcze na A4 wysokość Wusbok na Czarie z Miedreżany tam nie becza 20-letny wodzio VW Transportora, bo się zdaczył wokół mig, kiedy był, a zjedzie skrótka odprawie na liwu Czaru, tam prasny do BMW-a 1,5-letnego, gdyż tam są nicht tu nie zrani, szkoda, która się nastała 12 000 euro.

0: časnik, tu mi pokaza cyle jasne, zo je na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Lutowanski plan budyskiego wokrysa ze szmoninjom wiacorych busowych linijów 500 euro za zakowanie porodowej stacje kamienski koroni w uzbytkowacz nie so dotal radził. Kajż zdzieli krajnoradny zariad na napraszowanie su po tukwielnych próbowaniach finansów dotal 360 euro za lutowacz moli. Przyczyna je, że są linie hakle od spoczatka augusta kroczyli. Potrichene je 40 busowych linijų ze 7900 jizbami. Z tym zvostanje dale deficit 140 euro. Po informacijach w okresa busowym w obkadze dale nekrotša. Prinja serbska socjalna syč z menom Kostrians je odšaltowana. To zdzieli programirowa Kola Bayer, kotruši aplikaciju za šmuratko před viace hačlitomaj zromadnje ze Cyrilom Markom vuvju. Jako przyczynu poda Bayer spadowacu liczbu używariu, a falowacy chwilę jako student na aplikacji dalej działać moc. Zamiar aplikacji Kostrians by tworzenie serbskiego digitalnego ruma. Nimo w obrazu chodzach usotyż zariadowania z odpowiedniej geografijskiej miestnosti Łoziewicz, założba za serbski lud je projekt Kostrians spychowała. Hajnice Honivužice su minjene hojntverske leto minje šupo cilili hačevak. Janik Voča ma nadrobnosće.
3: Kaj žvukađa z aktualneje hojntverske rozprave statneho zavoda Sachsenforst su hajnice od aprila 2025 ač do letušeho mirca neđe 4500 šupo cilili. K přirunanju bi to leto do toho z neđe 5700 morenimi šupami hišće jasne vjace. Zavod vukađa tu iz toho, zo je mestem menje šupove Sakske. Hajnik Henry Šćepanjak z Kroščic pak to obkručić ne može. Ve jeho v okoline je nadal dosća narost šupov, kiš vun a dalši hajnice popadnu.
2: Šupy su so minenoch 20 letach tež horni v Užice razantne rozpšestrili, ze Severnije Ameriki pokađace šožračky napareja škode na tvarinjach a vorožuja domjace družiny zvirjatov. We obwuku kamienskie Borsche je czera po tradicji wiaca 4700 szuleku a szuleriu z Lessingowego miasta wuczanewo. Mez szuleriami bichu też mnohe serbskie dzieci. Wszyscy wuczanych ubiwit raz się do Borsche, gdzie się tradycjonalnie swiedzie niszczo. Swiedzieńskim czachu by nimo sakskich, honio-wużyskich a europskich korojów też niedzie 60 szwedzich a mniejszych serbskich korojów widzieć. Dalszy wierzch, kóżdoletnie kamienskie Bosche, je jutce wieczor wulki woniostroj, sztwórtk wieczor so wszyscy za so do miasta naurocza. Na letuszym staromieszczanskim festiwalu tunlegons tydzienia budyszynie zmier znowa sep serbskich poskitków. Pod hesłom Café Olé zahudzi serbska komona filharmonia k zalonowej hudźbie. Na wonym toho szczu ustupi młodzińska rywanska skupina Wużyczanska Rapsodia. Na serbskim kirchowie zmienia na przykład historijsku wustajęcu, na jewiszczu przy budyskim rodzie zaklinczy też huczba z dudami. Skupina Janka Hanka ustupi redzie kulturnie zarody, a serbski muzej zmienia serbskie wiedzinie k stawiznam Wużycy. A to one bychu naše powieście, kiś namakacie też na internetnych stronach, a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca kiwa znowa krasny dzień, w ostatnie sucho przy słońcu, a niekotrych moczelach, a żywe slibro chyba so, no hej, takle wokoło 24 stopnia.
0: Na drogach wszystko swobodne. Wyskacze też nie uladam. Zdzielcie nam radę, jeli macie tam nowość, czy też radę. Kasia Bettina i Żabrajba przez naszą darmotną app MDR Serbia. Tam nie namakacie nasz pojeszcze, przynoszki, ale sobie też czetą funkcję, gdzieś możecie nam nudom tu do studia pisać.
1: Serbski rozwóz.
0: 4 po na po 7 miesię. Nowy dzień, nowe informacje, nowe wysyłanie serbskiego rozwóza. To wie też skupina wózmuszki, szwony nam o tym, bo nowym dniu nie tylko zaspiewa.

0: A to 6 mjeńšino po naposenmich.
1: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli?
2: We minjenych 30 letach je se němska mjeńšina Madžarski. Kětro dere fungovace a wujki system k zakowanju a hajenju svoje mačarščiny a svoje kultury natwariła, tunle system pak drbja tež financovač. Kak to zmištrova? To je Janek Vůčor zoniju.
3: Krajne samozarednistvo Němcove Mađarske LDU je nošer vjacač cista všelakých šulov, pestovanju a kulturnych zarednišćov, ve kotroch štež Němsce vůčuja. Dale maja v svojem nošerstve s Němským jevišćom tež dživadvo, kotrež udržuje dobre stoky do Užice k Němsko-serbskému ludovému dživadvu, praji mjesto předsedka krajného samozarednistva Němcove Mađarske a zdobom prezidentka Federalistickeje unije europskich narodnych mjeńšin FUN Olivia Schubertowa. To však dobyš tyž financovač. Najwjetši dźěl přewozmě mađarski štát, kotryž je so mjeńšinom zakonjo k tomu zawjazał. Kelko podpěry to dokładnie je, pak Olivia Schubertowa rec nie może.
4: Pieniądze však dostawamy po znamieńcza 15 do 20 wszelakich kanalach. To je přeco odwisne od toho, kotre státne wobłuki są za to zamówite.
3: Dale może są wszystkie cinače przypoznate mjeńšiny kraja w przydatne státne spěchowanie pracować a prostu tak mianowanemu fongowemu zariadnictwu zapodać. W prostwach rozsudza potom mjeńšinowy komitet. W nim są zastupiere wszystkich cinače mjeńšinów mađarskeje zastupiene. A komitet knižostwu namietuje, kotre projekty ma spěchować. Potajkim rozsudzeja mjeńšiny w mađarskej same, što so spěchuje. To je podobne kaž pola nas ze zawożbu za serbski lud. Rozdziel je, że ma zawożba wiac pieniędzy za jeničku mjeńšinu k dispozicji, hač fongowe zariadnictwo. Ona je statne płaczena a kontrolowana instytucja. Rozdzieluje letnie niedzie 15 milionów euro, a to wszystkim mjeńšinam we kraju. Wiezo pak dziwaja przy tym na proporc. Mjeńšina z najwiac przysłusznikami dostanie najwiatszu skibu tyganca, a to susyntojo a romojo przed Niemcami. A jak wypada ze spiechowaniem z Ukraja? Haj, praje Olivia Schubertowa, dostawamy podpieru z Niemskie.
4: Z Berlina dokadza nam letnie niedzie 300 do 350 tysac euro za projekty k skrócieniu identity, za kulturu kajsztyż dalsze rozdzielne zariadowania. Za kubłanskie albo infrastrukturne należności je wużywać nesmiemy.
3: Hruborskie zumy to wiezo nie są, a tu iż tyż nie zadziwa, zo dyskutuje Niemcy w mađarskiej runie o tym, jak mieli a moli svoje dokody stopňovač. To pak nie je lohko, dokež biedže so tyž tam s problémom, kotrž nimale ve všech koncach sveta znajeme. Odpočúvanie młodziny.
4: Jara wiele młodych swojbów dzie do Wukraja. Jenoż mało osób tam zaso na uroci. A tak nas czeża demografickie zmiany niesmierne trapi.
3: Przyczynu skążyć pak Olivia Schubertowa nie ma. Wszako maja Niemcy w Mađarski z płaciłymi mińczynowymi postajeniami we kraju solidny zakład tyż przychodnie, dere obstać.
2: Zwodke dostawaja Niemcy Mađarski. Spichowanie kajeniu swojej rzeczy a kultury. O tym je nam Janek Vůčor rozprawiał, a dalsze przynoszki o narodnych mieńcinach, a zasadnie o mieńcinowych temach namakacze na naszej internetowej stronie, na naszej darmotnej app MDR Serbia, kajsztyż w ARD Sounds jako podcasty.
1: Narodne mieńciny. Trzeba to dużo wiedzieć.
2: A z tym jest 6 godzin 40.

rozsudy. Janka Hanka su nam zaspěwali a za co so dźensa rozsudiće, dokaj chcete, to mam niekotre pokiwy za was a chcu vás tam trošku podpěrać. Na przykład możecie się do Pieskec dojeć, tam przyniesie Studio Lucia, medie na serbskie sy. Dżensa, jeszcze możecie się to wobladać, a to przy sportowym domie tam. Od 9 do na poszturioch przeproszeni są mali, a wulcy, dzieci, szulorio, kajsztyż, wuminkario, a swojby możecie tam nowiecy wuspytać, zeznać, albo też cel jednare z waszym szmuratką nimo przyjęć, jeli macie niekakie czerze, starości, a tak dalej. Dżensa so zaso karty placaja, a to dwiemaj hoszczyncu niesłaczidle na serbski seniorowy szkot, su tyś nowaczcy, kiś niesu wuminkario w utrobny witani, dżensa dwiemaj do niesłaczidła. Wobydlerski policyst Andrzej Kurbo wita was dżensa na wobydlersku rozmownu hodzinu do domu zariadniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie, a to panczycach Kukowie. Od 4 do 6 możecie tam swoje starości odbyć, a to rumności 212 dżensa od 4 do 6. We Wojorecach tam so runie dwornišćo przetwari, kajk je tam nowy stał, a što wobydleru přichodźe wočakuje, wo tym chce tamniši wyši měšćanosta Torsten Rubancej z wobydlerami porěčeć. Zajmcy moža se twarnišćo tež raz dokładnišćo wobladać. Dženca to budže pečich při tamnišim dwornišću. A stawi z nisku w ustajencu składnostne jubileja zejc, możecie się jeszcze tutym tydzieniu po jubileju wobladać je przystup na pola szpitankec, zajmcy, może się już jedne, mies 16 a 18 godzin wobladać.

0: polska skupina Modelki. Přišćo dźin dwaja postaje. Bettina a Jakub strojmoj, dźe wutora 25. augusta.
1: Wočim, so dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
0: Alt lehač, ci leta ne možeš, so mjestem hižo w Kozimski kupjeli wutunkač. Mjestem su wopšerne ponowinje zajli Bettina od junija twara tam wrócho, no, tohaja a činja mjestno za něšto noweho.
2: Cele prawie, gdyż pisa SZ chcedza hać do końca leta tam elektriku, typenie, techniku za przewietrenie, a te cły kupanskie wice tak rec otwarić. Potom zapocznu so poprawne ponowieńskie dzieła planowana je kozymiu. Moderna kupel k sportowaniu, woczastwieniu, a so bymu niszto dożywić. A ta ma potom zaso ludzi z cywie w okolinie wabić.
0: A wujki wierzch ma być nowa sauna, aby lepiej prawie wiatr Saune, wana ze seleni wodu a przydatna puanska hala ze styriomi czarami, tak za przynutyś sportocy na swoje koszty, no?
2: Pretacz pa kupel kompletne swoje wobliczo przemieni, przeproszuje tam juce jeszcze raz do takrec suchej starej kupele k nostalgiskiemu rożonowaniu juce wo dwiemy chcedza tam zromadnie grillować, a mały swiedzień swiedzić pokaza so tyś film takrec aktualnymi dziełami što so takle rune tvarenju stava.
0: Aj modernizacija ponovinje kozumske kupele v obedlerju a politikorju ižo niko tre leta zabira. Kušte trochu ja na kečbu 29 milionov euro.
2: Hej, hej, a za ci leta, kaž pisa SZ, cedža potom sreč 2029 skončne zase hošči vitač.
0: No to možeče se hiše doječ do Kozima, juce so rožonovač ze stareje suche kupele, pretač, kaž je Bettina prajva, so mjezbočo kupele napšetco zmini. Pisali. Su to novinario Sakskich Novino, a sme to z vami raz skrotka vobrečeli, zimali, 6 čođin, 4 postaje.

Majal, za šulerjo je šulske leto nešto viac ač tydźeń stare, či tam niso wesela, zo nedobja hižo na wałce sedźeć a wuknyć, nidiši wukubance. Na ladaku a ladarjaki su so w zašłych cioch letach na wojarowskiej koroni szabu wukubali, dim so psiu so piatk przepodali sjatočne wuswyczenia sednačo su wukubanie wuspiešne zakončili, no a to przyjemy. Wiele zboža, wo sebe wiele wuspicha a wiele wesela po łanskim žiwieniu.

0: Znajeće da wy. App Kostrjans. Młody serbski programirował kolabaja je ju romadze ze studentom Cyrilom Markom wubił a wozywił. To je prena socjalna syć, możesz tak rec, gdzieś sztuś niszo szkuli postuje, na przykład możesz tam fota, swacz, teksty tam a sem, pisać, a tyś swoje zarjadowania wozywicz. Czera by młody student Kola Bajos hostczo młodeje żomy Radia Zatkule, a je tutun app jeszcze raz krótka przedstawił.
1: Haj Kostran stoi na serbska socjalna syć, musimy wone usmery za to, że my serbskie Wobsaj mamo a smo kus podobne takeš Instagram natvarene, ali mu pa mamo tež napríklad i vice kajš evente mamo mo te nucka, kiš nam šat bola Instagram neke nedavuje, ali a teše po dalše funkcije smo te zatvarili, ali bi bonim smo na Instagram tak rec natvarili.
0: Za počet leta 2024 staj vonu app Voze Vivoj, to je nimale kujžde, vone rečal nitko, pak je čiho. Wokoło nie.
1: Haj, to by się dokąd na początku smo wiele używało myli w tej app, ale pon podczasu jest te mnóstwo tych używało szedz, co dalej zniżyło, a jest pon jak znieo praje używało, a potem do smo nieke ja studium započał, a cyrl nie smo prościać ten czas, a ten lust myli tą app. Nieke dalej wiesz.
0: Tak, z ta app najpierw raz wodczaltuwa woj. A doda tyś, że są to tyś nazonienia, kotrzeż dybyś jako programirowa zbierać, Čera zatkuli praješe to kola baja a je pritem veli tiž navuknju, kajš sam praj. App je so ze sredkami založby za serbski ljud spichovava.

krótko po Bědelknauer som ja, a kečbu lubi ludźo. W obšudnicy maja nowy trik, kak spytaja was zjebać, dunkroć pisaja wam milku. Hej. A wudaja so jako finanšny zarjad. Znaty pokal, pokal, Jezus Maria, portal Elster, skrótka elektroniše steuerafasung, po takim sroka wam do milku přileči a připowiedzi, zo wupłaći wam finanšny zarjad tučnu sumu. Ale to je ža, chcedža jenož vaše daty, dawkowe čisło a identifikacijske čisło na przykład, gdyż nic samo bankowe čisło a PIN. Tu już proszę, nydom do papiernika z takimi mailkami, dokież so finanšny zariad, niemski też sreć 21 lecotka, przeco jeszcze spuszczu przyzjewi, a nidy na nidy čišć nie wukonia. A jeśli pisa ja tam, że spaduje tak brec zuma, że mieli są nietko o to starać, to je ża. Szako tak mianowanych phishing mailkach rady pisa ja, że dobisz spiesznie reagować, hewak su, eben pozatne fęki, kieszczy finansny zariad wupłaci fuk. Tuż kieczbu, przed wopacznymi mailkami finansznego zariada a programa Elster. To je nowy trik w obszudniku, kisz chcedza was a zjebacz, a wam pieniędzy zmośnie czawacz.

7 hodzin 22 je. Šo so nawróćas, spěwa Maria Matzyna. Nawróćas to tež, abo poda do Hornje Łužicy ważne mjezynarodne hudźbne myto. Tutaj je so spoštivo do Hornje Łužicy, a to je tola raz dobra Ariana powesć, tola nażenic serbskej skupiny, ale hudźbnikej ze Žitawy. Hudźbnik Rockwin dostanie Intercontinental Music Awards, skrótka IMCMA 2020, kiso Los Angelesu z Poszcza, a to dobył je tam kategorii Europski Rock. Hudźbnik Rockwin, kiż reka prawym żywieniu Patryk Schmidt, dziwa jako molekularny biologa w Zorecu, smysa po takim, nie wiem, Zorecu, ale Żitał jest smysą przez myto wieselicz, a z nim też cywa Hornia Łużica, wutrowną gratulację, a znana milica też Serbia raz za to połabicz. Znana z tym tytułem Sztusem ja, Krzysztof Cysz zaprasza, 7 godzin 24, tu jest serbski rozwoz, a dalsze nowości z domizny, potem na

0: nětko zaswyšimy cyle hinašu melodiju, melodiju powěsćo.
1: Serbski rozwóz. Powěsćo. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Lutowanski plan budyskeho wokrysa ze szmurnieniom wiacorych busowych liniju 500 tysac euro za zakowanie poroduje stacje Kamienskiej Koroni w uzbytkowacz nie so dotal radził. Kajż żyli krajnoradny zariad na napraszowanie supertukwienych próbowaniach finansów dotal 360 tysac euro za lutowacz moli. Přičina je, zo su so linije hakle od spočatka augusta kročili. Potrichene je 43 busowych liniju ze 7900 jizbami. S tym zvostanje dale deficit 143 tysac euro. Po informacjach wokrysa busowym wopkadze dale nie kroča. Prinja serbska socjalna syć zmienom Kostrians je wodšaltowana. To zdzieli programirowa Kola Bayer, kotruž je aplikaciju za šmoratko przetwierce hač dvime litomaj zromadnje ze Cyrilom Markom wuvil. Jako přičinu poda Bayer spadovacu ličbu vúživariu a poobrachovace kvile jako student na aplikaciji dale dživač moc. Zamja aplikacije Kostrians bie tvorenje serbskeho digitalneho ruma. Nimo w obrazu hodžachu so tež zariadowania z odpowiedniej geografiskej miestnosću Łoziwić. Załožba za serbski lud je projekt Kostrians spichowała. Hajnicy horni wužicy su minjene hojntwerske lieto minje šupu cilili hačevak. Janik Vůča ma nadrobnosće.
3: Kajž wukadža z aktualneje hojntwerskeje rozprawy statneho zawoda Sachsenforst su hajnice od apríla 2025 ač do letušeho mierca nedže 4500 šupu cilili. K přirunanju by to leto do toho z nedže 5700 morenými šupami hišće jasne viace. Zawod wukadža tuž z toho, zo je mestem menej šupovi Sachski. Hajnik Henry Šćepanjak z Kroščic pak to wobkrućić nie może. We jeho wokolinje je nadal dosća narost šupov, kiž vun a dalši hajnice popadnu.
2: Šupy su so minenoch 20 letach tež horni Łužicy razantnie rozpřestrili ze Severnej Ameriky pokadžace šožrački, naparaja škody na tvarinjach a vorožuja domjace družinu zvěriatov. We obwuku Kamienskeje Borsće je čera po tradiciji wiaca 4700 šulerku a šulerju z Lessingowego miesta Wučanowo. Mez šuleriemi běchu tež mnohe serbske dźěći. Šice Wučanych objewi trasće do Borsće, gdyž je tradicionalnie svědženišćo. Svědženskim čahu bě nimo sakskich, hornjowužiskich a europskich korojů, gdyž nedźe 60 švědčich a menších serbskich korojů widźeć. Dalši wiersk, kuž do letnije Kamienskeje Borsće, je juce večo vulki vonjostroj. Štvrtk večo so všice zaso do mesta nauroča. Na letušim staromješčanskim festivalu Tunlekon Stydženja Budyšinje zmija znova seb serbskih poskytku. Po tesvom Café Olé zahudži Serbska komona filharmonija k zalonovej hudźbě. Na wonym toho šu ustupi młodzińska rewanska skupina Wužičanska Rapsodia. Na serbskim kirchowie zmier na przykład historisku wustajencu, na jewiszczu przy budyskim rodze zaklinči tež hudźba z dudami. Skupina Jank a Hanka ustupi redže kulturnie zarody, a serbski muzej zmier serbske wiedzenie k stawi znam Wužicy. A to wone běchu naše pověšće, kiž namakače tež na internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Vostane dženca hač dovit šora sucho, jeno još nekotre močoky k dekoraciji tak rec a žive slibro hýba som jes 22 a 24 stopnemi.
0: Kiedźbu na A4 deszcze papuczu. Ze Zoreca nas mir dreżdżany mies Kudosdorfom a Niederseifersdorfom. Dam so wopkat kopi 8 kilometrów je hižo doha czara. 15 minutinu tam na kurze pat dlie trebacz. Hewak je szitko slobodne. Wyskaczy nimam poskitku żane. Tu już wam dobru a wiestu jezbu.
1: Serbski rozwóz.
0: Z Bettinu a Jakubom. Dobru naladu do dżęcniszeje wutory. 4. Bo na po 8 je.

Mora wam gadosće zarejowali kaj šmutlčki zawyższe kołowokoło kuchinske wida 7:48. Ladamy do wulkich rydorec. Tam šak je so cyrke wotpaliwa, a za nowotwa woneje cyrkwie dziewaja tukwilu architekcia a planorojo na naćisku. To zdzieli tam předseda cyrkwinskeho předstejičerstwa Jens Grossmann. Przy tym maja so niekotre wosebitošće wopkeć buač. Przy planowaniu noweje cyrkwie mez drugim przebietrenje rumnosće za dziećace kemše, dokelž nie tam przyrodne przebietrenje možne. Da tež zawieszczenie rowniščov je tu chwilu wulki tema wokoło planowania wosebie sylnie wopškodźeny row farara Löflaria, kotreho švelpje so po wojeniu sypnev, je tež bážna palaca aj w bazokach palaca tema. Planowanie naciska ma hać do oktobra zakończone być, no potem chcemy też zase rozprawiać jako serbski rozwoz wo wotpadenie cyrkwi, respektivne wo planowanym nowotware we wulkich redorecach. Wosom po napo osmiche nynom pokuknemy na pokiwy, što nam swita do nowego dnia, što nam kiwa w przychodnych dniach do rianych zariadowanio. Nietko pak przełoza najprede raz Matthias Kiesling. Czas, co nie nawróci. Prawie ma.

Maće lelošć, dźenca snano karty placać. Došće dźenca wutrobne witani dwiemaj, hošćencu njesła čidle na serbski seniorowy škot, wiezo su tyž nowačce wutrobne witani, kiž nesu wuminkario, dźenca dwiemaj so karty placaja, a to njesła čidle. Studio Lucia přinese medije na serbske s, dźenca hišće može če se to wobladać a wuspytać w pieskecach przy sportowym domie, pozastanie mobil zaso od 9 godzin do napoł 4, takie praje przeproszeni są mali a wulcy, swojbni, dzieci, szulorio, a też rady wuminkario, możecie tam nowe wiece wuspytać. Aj, a co cyli na jenere też z waszym szmuratkom tam podać, jeli macie niekakie praszenia, czeże problemy, tam jeszcze wutrobnie witani. Apropos problemy, wobydlerski policyst Andrzej Kober wita was z dżęca zaso na wobydlersku rozmowu chodzinku do domu zariadniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie Panczycach Kukowie. Dżęca w 4 do 6 możecie tam swoje starostrze wodbyć, a to rumności 212. We Wojerecach so dwoniszczownie przetwari, kajki je tam stał, što wobydlerio przychodzi w oczakuje, w tym chce tamniši wyši mieszczanosta Torsten Ruban C. z wobydlerimi poryczeć, a zajmcy moža se twarniszczo potem tyž raz dokładniša wobladać, aj dženca pečich to budže przy tamniším dwoniszczu we Wojerecach. A zejcach możecie się jeszcze w ustajencu, stawizinsku w ustajencu, składnostny jubilea z wobladacz, a to jeszcze tydzieniu po jubileju pola szpitankę, to budże, a to szydne mies 16 a 18 godzinami. Krótko do cybiliki na 8.

0: Krótko po cibi lki nadźěwiće, haj dwójne měna znajemy Serba hižo z NDR-skeho časa, znajmjeńša pola serbskich žonů, to žona Vulka Nowastka wjace neje, pola muži je to porno tomu skýrje nowy zjaw. A tomu so nydom w našim wusowanju nadrobnišo winujemy, ale hižo nětko poveda nam dr. Anja Pornčova ze Serbskeho instituta vo trošku staršim dwójnym svojbnym měnie serbskeho muža.
1: Potom mamy jeszcze jedną wosobę debat, co, a to jest cały zrytka, tam znają wosobę jednoś knieza profesora Hinza Schelza, który się so mianował nimste Heinz Schuster Schelz. Gdyż je on sapsy publikował, je on przecież używał swoje sapskie meno Hinz Schelz, a w nimskich publikacjach dwójne meno Heinz Schuster Schelz.
0: No a nie tylko, może ja przecież huszysza maja dwójne mena. Na čím to záleží? Čiodla, čiodla nic, nedom tu, slyšíme to. Serbským rozhlasu.

0: Halleluja!
1: Nie, Rika, nie. Michaela Melzerowa, haj žunske, swójbne mjena. S koncokami ets a owa su Serbach tež wiesowiste politikum vo muskich swójbnych mjenach so pono tomu lidma rěči. Ale tež tu dožiwjamy krok po kroku zmiany, hač su to mužojo, kiž swójbne mjeno manželskeje przewozmu abo dwójne swójbne mjena, poda žonu žno tajke z NDR-sko časa znajemy, poda muži je to skiery nowy zjał. A nam nětko Mirčin Wenk o tym rozprawia.
2: Znacz jeżno to niekotremu szkuli napadnęło, zo nie przypowiedzia programowe zesiłki a letaki hižo pianista Jana Brezana, ale Jana Brezan Hiduszku.
3: Namaj by ważne, zo my naprawdę mamy jeden zrumadne meno, a na tamtym boku smy nikak dola wisało, że na naju mene ja jako hudźbnik sam si jeden meno natwarzył, gdyż tak chcesz, a ty Helena jo na

0: Krótko, dobrze smiche. Oskar, co bys tobie rjane polski spił? Tu serbski rozmasu.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma Jensa Rano, Tadeja Bedrichec z Nebečic.
2: Drudy na żywienie, takie silne wicher czasy a przedczasy. Nyszto zadobudzie so do naszej dotelnej wystoty, a ju rozwama. Lubowany człowiek ciężko skori. Wyście wierne, kruty żywiński pucz, so pod naszym nohomaj na proch rozdrybi. Mamy zaczucie kontrolu zubić. A naraz stajmy si praszynam, na kotrych nie namakamy jednory wotmowy. Czeodla stało so to runie mi. Cym się swabam, zobych tutaj bremio nie swabam.

Sedam mjeńšino, połaz mi je. A to je połyš policije, kiž tak husto nie słyšiš. 77-letna je kulowe padnowa njedźelu. Wina na tym je 3-letny ze swoim kolesom. Haj, dźěćo je wodzady do wuměnkarki zajewo, pozdaču nie žonu clenere widžało, přewidžało tak rec, ona so zrani, tak pisa policija dale po 100 euro škodje nastawa. To bie se muslu najmoči skučiče zašvech let 3-letny na svojim kolesu, kiž wodzady do wuměnkarki zajew je. Bězo, to je wulka škoda, gdyż žona so zrani, ale to też jeszcze nie są to żywio, że policja runy o tym pisa, że jest ciletny na to bina. Dalsze nowoszcze zastaniko, Bettina nam nydom zima tu serbskim rozwosu, jela dać za mój wóz za so rocza przyniesie, kapku wody poprzyju, a potom poryczimoj, że to je policja nam dalszego zdzieliwa w osa mięcino po 8 je.

No widzisz, Mirko Brankacz, klirniewy duch 8 hodzin 21 je, a oni nisu smorze też, klirniewy duch, ojo nie, nie. A to hižo wiac nekš mě překvapí. Univerzite z Lipska a jene každýž vysokošula Žitava Zorec su zvyščili, zo nie je došť menedžerov, aber zasadne ľudži z vukonných zjazkových krajov na čole firmou, koncernov abo instituciou a ministerstvou, dreje so ličba stopňová z leta 2018 do 2024 vo 12%. To pak je přeco ište jasne mene, hač podži ľudnošče zwiaskowych krajach we wukodzie tu. A podziel je też jenoż w zaradnictwie a wiadomości stupał. Ponad tomu je liczba wukodnych ludzi, ludzi ze wukodnych krajów, menedżerów o sobie gospodarstwie, kultury a na polu wiestoty dale wotybierało. Wiadomostnicy z Lipska a jeny a żyto by radza zamówitym tomu aktivne zadziewacz, a so gratu przyjmacz, so by so dale nie runowała, so tak spieszne, kaž možno zminowa. Zemoli też dale na to hordzi być, so su ludzo zwukoda też na czole ważnych instytucjo, firmo, koncerno, a tak dale. Tożak je też ważny fakt runoprawnoście rady wiacacz cicecilec po zminie.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj ma to, Juro, kiedź bujtaj.
1: Uj, Ludkaj, što je tam przy pućiku? Tam steny što dołhe, a czone? Ma dwie kolesy?
2: To je zawieszcze żelezny konik. Nesmierne mocne, kiedź trawe drema.
3: Konik? Ale ma to... Konje nima jak kolesa. To wupada mi skierje, kajš ej skuto. Taka mašinka, z kotriš ludzia popučar jezdža, trochu zinčo, a cele bez smerda.
0: Ej skuto? O, małe elektriski koń. Ja skočuje mu raz na krybet, a dziarzu so za rybami. Jeli žane ma. A wieso je ma dołhe czarne bibaski?
3: To nie są bibaski, ale kable.
2: Nie, Kito, nie czyn. Gdyż so koń zazłobi, na snano sześć z koleso maj przyjedzie.
0: A ja so nie boju. Lada mienoś, gdzie ma swoją klamu. Snano chce so jemu trochu dzieczyla.
2: Ła, żelezne konie łatuczył.
3: Mato, ten dźwięk jest sygnał e-skutera za start. Ale Kito, gdzie so raczo krucze?
0: Czekaj, wodzi dwoje wysokie. Ty był so na szpicki stupić. O, on jedzie. Ja jedu z elektryskim koniem. Mato!
2: Kito, wun z tobą łatwiecha. Boże, budziesz mieście z autami!
3: Kiedź bój! Pucik, że trochu dele. Można za pospieszy. Kito, skocz dele, jeli możesz!
0: Jeszcze chwilu! Proszę! Hej! Koniko! Pomamu! No chuj! On ze mną ryczy, a jedzie łatwo pomalszo!
2: Konie dotrały panu. Se jeho skludził, Kito.
0: Jasne, ja sem szef. Elektryski koń wienetko, što je tu najsilniejszy ludk.
3: Nie myslu se, że je so nabojał. Jezynki wocedował, dokież je najskierje aku słaby.
2: Aku? Je to żółtk?
3: Podobnie. Maszynka treba milinu. Tu ma akuje, w żółtku skwadowanu. Gdyż je ta pryč, nie możesz dalej jeć.
2: Potom je wódny.
0: Doczekaj taj, dam jemu traumu.
3: Kito, esku to nie da so strawu picować.
0: Potom emt nic. Sam wina. Ja boch nieszto jedyś bych tak wódny był.
2: Ja też, ale raczo... Ja, chodki, pojtaj, znaju blak, gdzieś wiele rostu.
0: Hej, Boże, Boże mi hapelko.

0: haste mir na podźěwačich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Lutowanski plan budyskiego wokrysa ze szmoninjom wiacorych busowych liniów 500 tysac euro za zakołanie porodowej stacje, kamienskiej koroni w uzbytku, acz nie jest so dotal radził. Kajż zdzieli krajnoradny zariad na napraszowanie, su po dukwilnych próbowaniach finansu dotal 360 tysac euro za lutować moli. Przyczyna je, że suso linie hakle od spoczotka augusta kroczyli. Potrzebne jest 40 busowych linii ze 7900 jezbami, z tym zostanie dalej deficyt 140 tysac euro. Po informacjach w okresie busowym w obkadzie dalej nie krocza. Prynja serbska socjalna syć zmianą Kostrians je odszaltowana. To zdzieli programirowa Kola Bayer, który się aplikacją za szmoradko przetwierca, acz lito maje zromadnie ze Cyrilom Markom wówił. Jako przyczynu poda Bayer spadowacu liczbu używariu, a pobrachowacy chwile jako student na aplikacji dalej dziewać moc. Zamier aplikacje Kostrians by tworzenie serbskiego digitalnego ruma. Nimo w obrazu chodzach usotyż zariadowania z odpowiedniej geografiskiej miestnosti Łoziewicz. Założba za serbski lud je projekt Kostrians spisowała. Hajnicy honi w Łużycy są minione hojntwerskie lito minie szupucy Lili Haczewak. Janik Wocza ma nadrobnosće.
3: Kajž wukadža z aktualneje hojntwerskeje rozprawy statneho zawoda Sachsenforst, su hajnice od apríla 2025 ač do letušeho mierca nedže 4500 šupov celili. K přirunanju by to leto do toho z nedže 5700 morenými šupami ešte jasne viace. Zawod wukadža tuž z toho, zo je mestem menej šupov Sachsky. Hajnik Henry Szczepaniak z Kroščic pak to obkrúčiť nemôže. Ve jeho okolíne je nadal dosť a narost šupov, kýž vun a ďalšie hajnice popadnú.
2: Šupy sú so minenoch 20 letách tiež honi v Užici razantne rozpšestrili ze Severnej Ameriky pokadžace šožračky naparaja škody na tvareniach a vorožuja domiace družiny zvieriatov. Na Kamenskiej Borsi je čera po tradicii viacač 1700 šulerkov a šulerijov z Lessingového mesta Vučanovo. Mies šuleriemi bych utiš mnohé serbske džiči. Šice Vučanohu bivej drastče do Borsi, džiš je tradicionálne svedženišo. Svedženským čahu by nimo sakskich, honjovúžiských a európskych korojov tež nedže 60 väčších a menších serbských korojov vidieť. Další veršk, kýž do letnej kamenskej bošče, je júce väčšo vulký voňostroj, štvrtk väčšo so šice zase do mesta nauroča. Na letušim staromieščanskim festivalu Tunle Kunstudzenia Budyšinje zmeja znova sep serbskich poskytkov. Po tesvom Café Olé zahudži Serbska komona Filharmonia k zalonovi hudžbe. Na vonem tohošču ustupi modžinska rivanska skupina Vužičanska rapsodia. Na serbskim kirchove zmeja napšikvat historisku vustajencu, na jevišču při budyskim rodže zaklinči tež hudžba s dudami. Skupina Jank a Hanka ustupi rege kulturneje zarode, a serbski muzej zmeje serbske vedženje k staviznam Vužice. To bych upowieszcze, kiż namakacze też na internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Budyšinje so słońco smieje, tak to dżęca wostanie sucho, jenyż niekotry mroczoki, so przydruża, a mamy 22 do 24 stopniu przy słabym do takle sriecznym wiecikom zwukoda.
0: A słończko są na nas smiewa, ale kiedyś był na drogach, a sztyri nas mnie dreżane, mnie z kodrecami a szyborczycami, mnie z kudostrofem ani do zajfostrofem, bo takim tam są w obkat kopii, gdzie sać mniejszy nut leje trzeba, czy dla twarniszcza, a wyskać sztun z ty na droze, Tomas Münzerowej, Budyšinje, tam se da droje fota, hewa k vam. Nam niče ne predleži, a vam přejemo z Bettinu dobru a vestu jezbu do dženc, niše je v utore peč menšino po napođevečih je.
1: Serbski rozvoz.

0: Dźěweć mjeńšino po na po dźěwećich.
1: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli?
0: W minionych 30 letach jest niemska mjeńšina maďarske kitro dere fungowacy a wulki system k zakowaniu a hajeniu swoje maďarsčiny a swoje kultury natwariwa a tunle system pak dybja tež financować. Kak to zmištrowa? Ja, to je Janek Wočazoniu.
2: Krajne samozarjadnistwo Němcowe maďarske LDU je nošer viacač cista všelakých šulov, pěstovanju a kulturnych zarjadnišťov, v kotroch štež Němsce vůvučuja. Dale maja v svojem nošerstve s němským jevišćom tež dživadvo, kotrež udržuje dobre styky do Užice k němsko-serbskému ludovému dživadvu, praji město předsedka krajného samozarjadnistwa Němcowe maďarske a zdobom prezidentka Federalistické unie europskich národnych mienčin FUN Olivia Schubertova. To však dobyš tež financovač. Najväčší dźěl přewozmje maďarski štát, kotrež je so mjeńšinom zakonju k tomu zawjazał. Kelko podpěry to dokładnie je, pak Olivia Schubertova rec nemože.
3: A to je škýša přijegi, nám se tyšegi.
4: Pieniže však dostawamy poznamenča 15 do 20 šelakých kanálach. To je přeco odvisne od toho, kotre státne vobvuky sú za to zamovite.
2: Dále môža so všetké cínače připoznaté mjeńšiny kraja vo přidatné státne spěchovanie pracovač a prostu tak mjenovanému fongovému zariadnistvu zapodač. Vo prostvách rozsudža potom mjeńšinový komité. V ním sú zastupera všetkých cínače mjeńšinov maďarské je zastupené. A komité knižostvu namietuje, kotre projekte má spěchovač. Potajkim rozsudžeja mjeńšiny v maďarské same, što so spěchuje. To je podobne kaž pola nas ze zavožbu za serbský lud. Rozdiel je, za ma zavožba viac pienes za jeničku mjeńšinu k dispozícii hač fongové zariadnistvo. Ona je statne płaćena a kontrolowana institucja. Rozdzieluje letnie niedzie 15 milionów euro, a to wszystkim mjeńšinam we kraju. Wiezo pak dziwaja przy tym na proporc. Mjeńšina z najwiac przysłusznikami dostanie najwiaczu skibu tyganca, a to susyntojo a romojo przed Niemcami. A jak wypada ze spiechowaniem z Ukraja? Haj! Praj Olivia Schubertova, dostawamy podpěru z Němské.
4: Z Berlina dokáža nám letne niedže 300 do 350 tisac euro za projekty k skrúčeniu identity, za kulturu kajž tež dalše rozdzielne zariadovania. Za kubvanské abo infrastrukturne náležnosti je vúživač nesmieme.
2: Hruborské zumy to vizor nesú, a tu ištež nezadživa, zo diskutuje Němce v maďarskej runie o tem, kak mieli a moli svoje dokody stopňovač. To pak nie je lohko, dokež biedža so tež tam s problémom, kotrž nimale ve všech koncach sveta znajeme. Odpočúvanie mladiny.
4: Jara wiele młodych swojbów dzie do Ukraja, jenoż mało osób tam zaso nauroci. A tak nas czeża demografickie zmiany niesmierne trapi.
2: Przyczynu skążyć pak Olivia Schubertova nima. Wszako maja Niemcy w Maďarskiej z płaciwymi mieńczynowymi postajeniami we kraju solidny zakład tyż przychodnie, dere obstać.
0: Zwodke dostawaja Niemcy maďarske spěchowanie kajeniu swoje rzeczy a kultury, o tym je nam Janek Wocza rozprawiał, a dalsze przynoszki o narodnych mjeńšinach a o mjeńšinowych temach namakacze na naszej internetowej stronie, na naszej darmotnej app MDR Serbia, kajż też w ARD Sounds.
1: Narodne mjeńšiny. Strzew to niżo wiedzieli.
0: A to krótko do Cibeliki na dziewięć, 8 godzin, 3.40. Przyjemny dobry start, do dzięczniejszej wutory Bettina Jakub a Ingrid Rakowa. Nie tylko, że są mi zasadery. Ty serbski rozwoj, słuchacze.

Jedi macie nikaki problem z waszym szmoratkom, praszenia stoś medie nastupa, abo czeże, żaden problem, Studio Lucia przynese medie na serbskie sy, dżęca hiszcze, wot dziewięćdziesiąt do napo, sztyrioch, a to pieskiecach, przy sportowym domie, przeproszeni suszycy, mali, wulcy, dzieci, szulorio swojbni, a też seniorojo, wuminkario, po taki możecie tam też nowe wiece wuspytać, abo so z praszeniami a problemami rady na studiu Luciu Wobrocic. Dżęca so karty placaja, a to dwiemaj hoszczęcu niesłaczile. Na serbski seniorowy szkodcu tyś nowaczcy, kiś nieżsu na wuminku wutrobny witani. Dżęca dwiemajm do niesłaczidła. Wobedlerski policist Andrij Kurper wita was dżęca na wobedlersku rozmonu hodzinu do domu zarjadniskiego zjazka przy klusztorskiej wodzie Pančicach Kukowie, a to dżęca od 4 do 6, tam możecie swoje starości odbyć, a to we rumności 212 dżęca od 4 do 6 w Pančicach Kukowie. Ladamy do Wojorec, tam przetwari się dwornisko, a jak je tam stał, co wobedlery oczekuje, o tym chce tam niższy wyższy mieszczanosta Torsten Ruban C., dżęca z wobedlerymi doryczeć a poryczeć. Zajmcy może się twarniszcze potem też dokładniejszy raz wobladać, a to dżęca pieczych przy tam niższym dwornisku we Wojorecach. A skutka jeszcze do zec, tam wszak miachu wiesny jubileja, składnostny jubileja jest stawitnicka wustajęca, tyż nitko jeszcze tydzień po jubileju przystupna, a to pola szpitankec, a zajmcy może se je rady siedny wobladać, wiesz 16, a 18 godzinami, wiele wesela przy tym, 8 godzin, 8 a 40 je.

0: Shakespeare w letadowym hangarje, francuski jazz w brikettowej fabrice, zinca wetwerju to 7. udaše tego Łužica festiwala. Ten festiwal ma cíl usoko kulturu přinjasć do Łužice a cesto se pak zavio ta kritika, až ma festiwal přemało z Łužicu sami oceniš. Coraz mi już pokazali na jadno tych rjetkých typku, žož dajo taki zvisk, pejedam wet živadłowego projekta Wetejš, Vestaš, w Pikulo Živadve. Moj kolega Sebastian Elikowski Winkler jo se ogledal dokradnej ten letosny program, a ja som jego projekt uštěvanie přesuvo jego zašišť.
1: Jo, predny zašišť je byl přeušo vokalny program. Nadpadnuje s tem je dvě zarirovaní s londonským korom Tenebrae Choir z Londona, ga ako predny vetverijo festival z mesu Johana Sebastiana Bacha a peždy prezentirujo ešte a capella program. Uše togo bužo teke ešte ževarnická s tým korom a s tým sme južo zase při tých znatých problémach festivala.
0: Ok, a to ešte problémy, to sú?
1: No na jedno boce personálne úscenie. To groni až jeden ansambl pestaja program, to mám za problematické. A južo ose pšašaš, co to má ceniš z Úžicu, respektívne, co má ten ansambl ceniš z Úžicu. Na kvališe ansambla nie je při tom žiadneho cviblovania, ale co godla se jemu na festiwalu pebituje taki forum, nie je opak jasne, čím viacej až so program kora, do całego na żaden part nie pešekuju na region. To sú zarydowania, ak megu se tak przejaść, šuži.
0: Pešekuje se festival ešte na drugi part na region, to je bylo v slednych letach, také všetci zase téma v našem programie.
1: Jo a nic, ve formáše úžeské spíły Songsvet Tudy sú texty spívou napísané přes lajkou. Veni sú nastali w biegu ostatnich trzech lat na żadnych song ziołarnickach po całej Łużycy. To jest taki format z regionalnymi aktorami, to jest pak taki lajski projekt. Umiejący przyjdu, ako przecej wedwenka, a to bżes z beznajobnego zwiska z Łużycu. Jednotliwy mienia su pak znate przy tym już lata długo. A przecej jeśli nie rozumieć, co go dla umiejące, a umiejstwo z Łużyce grają na tom tak usoko spiechowanym festiwalu taką marginalną rolę. Nie gledający razka na serską kulturę, to jednorazne kulturne znamie Łużyce.
0: Ja, mężek myśli kletos na mój Łużyca festiwalu wed mojego kolegi Sebastiana Elikowskiego-Winklera, a więcej wiatrza wedwariu festiwal w Zgorielcu, a pon trajo jeśli aż do 13. septembra.

Nende przedstawiło się raz sejdzisza w starym białym zap. Deszcz praska, dogwaśka, wieczujo, a dajo auto ciesko taś. Dwa luże, ako zeznajo się papużu, was przewożują tej. Jo, to jest ukońc w nowych knigach czeskiego autora Jarosława Rudisza. Wodi toten sprechen, to jest ten titel. Rudisza z czego zeznali pla nas jużo, ako lubowaria zeleznice, a dobrego piwa, ale wen jo takie lubowate europejskie historie. Jo, a w tych jako knigach pedajamy się na kradu surrealny roadtrip przez europejską literarną historię. Miss Detroit tak se tej figurie groni jeżo wet kjachoba ku kjachoboju przez łużycu przecej do smiera Venedicha. To wesipne wena myżo z niabogimi pijetaż. To ju zwizujo z Lorencom, ako jo mego jużo ako gele z niabogiju żydojskiju starkiju pijetaż. A z Kasprom kęć piszo doktorske živo v njabogih basnikarjah, a kenč napšal do uce tanne knjive ze žerjo. A ponce uvija taki pšave krimi, kaž stacijo te čo na nacije, ako kšek šadnuš te kestši togo kata ved Pragi. Jo, to su živne cesto luštne knjige, ako tematizirio teke to oprovanje wiedobnia za europejską historię. Knigwe Wodi Toten sprechen wird Jarosława Rudisza wodio wezjewione wicze we nakładnicy Luchterhand a płasze styria 20 euro cośo wy wet Rudisza sami słyszasz nieco z tych knigów węceta na przykład 20 oktobra w teatru we Żytawie. Jo, a ten spiew, ako ho słyszymy, Riders on a Storm, with The Doors, ten słyszy Benny Tecke, te protagonisty tam w Ausche, w tym białym zahab, kotarym żgronie Jano Kaszcz.

0: The Doors, Riders on the Storm. A my, jo, nie rejtujemy, ale my drogujemy takie nento kusk dalej przez Europę. Limborskej, tam gronje na niemski Lüneburga Wendland, we Łużycy bydle Serby na niemski ka Zorben a Wenden. A przytom nie o niskiery kusztemu tak znata, aż nie pesikuje se to niemskie pominienie za ten rod Wenden jano na swojano. Sebastian Alikowski-Winkler so za tym obgenio a starcu na słowo Wenden, żeż znasz z tym nielicyś, a myśmy nent w pecajcznej Europie, w livlandzkim regionie w Letiskej.
1: Ako Wenden su w Srejżowieku teke pominiowali na chrześcijanu przetupionych słowenu albo cudze luzie. Mie miesta Wenden w Letiskej meżo tak miś zwisk z tym weznamom. Tak pominione livlanskie wendy nie mają pak nic zgromadnego z pecia cornosłowenskimi wendami, cytamy w tom leksikonie. Miasto Cezis Wenden leży 770 km od stolicy letiskiej Riga. Jego nimskie miejsce wetwyżio wet finno-ugryskiego roda Wendu. Wen jo pechadał z livlanskiej, a jo se zasedli w regionie w 12. stoleciu. Leksikon teke naspomnijo, aż su mnichy Rira Świat Buda Orden o starceli zachopink 13. stolecia na szak rody, Letgalen, Liven a Wenden. W prednej połowie 14. stolecia jo Wenden dostał rigarskie miścianskie przało. W 16. a 17. stoleciu jo miesto było przecy zase przemierzone wet drugich mecnariów. 1560 w czasu wojny w Liflanskiej su weno urubili Rusy, a potem jo weno wesednu opelskie kralestwo. Peżdzie su ou zase plundrowali wejska ruskiego cara Iwana IV Groznego. A 1582 su Wenden przybili zase do opelskiego kralestwa, peżdzie do szwedzkiej, a 1703 do ruskiego carojstwa. Wed założenie Letiskiej Republiki 1918 jo miesto Wenden letiskie, a obedlarje su letiskie, niemskie, ruskie a Żydy. Tak wiele z niemskiego leksikona, ale teke serskie wiadomnostniki se zabierają z liflandzkimi wendami. Historykarkar dr Madlina Malinkoj zmieni, w rusojskiej historiografii dominuje słoweńska hipoteza, to mieni słoweńskie kerynie, coż ma zawieście polityczną zawinu a petpiera pszała tam bytlecych Rusów. W letyjskich sleziniach jose przesadziło mienienie we finno-ugryskich kerynach Wendą. Żyńca gledają na to w europejskim kontekście. Ou ustupują młode geograficzne a etniskie pomienienia ze zdonkom Wend, jako Venedich albo Wiena, na łatyński Windobona. Gedanie, aż się mnie Wenden przeszło na słowenio wet starszego indoeuropskiego obydlarstwa, bazują na hipotezach. Na drugi part zwizują pak sersku a europejską historię, pisze dr Madlina Malinkoj 2012 w Nowym Casniku. Serski miniowiednik dr Kito Krzyżank je był przed krótkim w Letiskiej. Z knigą we najważniejszych mieniach w Letiskiej je wen uzgenił sledujące.
2: A za na zachopienkę je było starsze mnie Wentini, a za niemskie ludzie, za Ryszardia a mieszczańskich Bergajo, tam to jo klincało tak pedobnie, ako słowa Wenden, kateryż zawieszcze, su derje znali. Niekak to je teke pasowało za obydlarstwo takiego cudzego a żywego kraja, ale jetzt to obydlarstwo je pyjadało słowiańsku, albo baltijsku, albo hynakszu riec, to je było szojadno. A to mnie Wentini, jo pomienił wieczu kupku luzi, albo rod, akosmy to niega gronili, a taka kupka luzi jo przyszła z drugiego regiona letiskeje, ze stron przy rece Venta. A aż masza przedstajenie, ta reka Venta se uliewa w mieście Ventspils do Moria. W letiskie rece Pils jo to słowa za grot, a Ventspils jo grot przy rece Venta. A to mnie Venta jo przysane w Żrietwach, teke, Wenda, Windau a tak dalej.
1: Jasne, urazne rozkładzenie mienia Wenden może być komplicirowane, dokulaż to mnie może być baltijskiego albo finno-ugryskiego rodu, mieni dr Kito Krzyżank.
2: A z takim zasadnie posiek miazy Winden a Ventini Jo jano zukowa pedobnosć, wiecej to njejo. Ale zasadnie tam we letiske jo pedobna sytuacja ako plana. Mimo letiske rjece, katerež jo baltiska, jo hyši liviska rjec, katerež jo finno-ukriska, a žinca jo to menšinova rjec, ale njega we zajžonosći liviska rjec jo obknježowała daleko strony toga kraja, a una ako plana z ta serbska rjec.
0: Ja, to gronin dr. Kito Kšižan, kotarež je bo před krotkim v letiske, v livlanskih stronach a teke misče Venspils a v tom je teke přigetoval uštivanje v naše zirej menio vjednik ujasnijo, to spíše šopan přijedlce pječk pra naše programje. A my vestojnjame ešte muzikaliski v tom regionje, potem až jo 2013, čo ta sledna pejadarka teje menšinove rece, teje livijske rece zemreva, dajo juž zase nekutare leta nove Pietarje, teje rece. S takim jaden revival jo tam vedvížiš. Raymond Stiklus je komponist elektroniskeje muziki, ako dajo jej teke jadno místno v žincrešnem modernem muzikovem svieše a tomu titulu joho se groni spiutaška a jen spiva Iva Ozolinja.

0: pożycenia.
1: W Brezuce bydli Krautzojc Antje a Wena Mažinca Bostak, živěš a čižasča let moda, nento jo, a te najlepše žicenja dostanjo Wena ved svoje vejsnije domovinskeje kupki a ta žicenja jadno jasove a se vje strobe nove živinske leto.

0: Lěsje se chopijo we juniju. August jo žnjowny wierašk. Frico Kšamar jo se narodził na burskem veliškowku, a jo to już ako gelc dožywił.
1: Ten august jo był stajnje, a tyke zase bužo dalej žnjowski mjasec. A we Liškowku smy měli małe rolnictwo, tak niekak 3,5 hektaru. Myśmy wszystko, coś myśmy trebali, sami nażywali. Kulki, żyto, pszenicu, buby. Myśmy mieli jagle a zeleninu. Takie na poli smy zemka mieli, a groch, a tak dalej. Jo, a doma smy mieli gusy, kacki, kokosze, krowy, a svinje na kóždy pat. Myśmy samo wieczy czas dwie rampy mieli, a pęcmy proseta przedawali.
0: Alfred Kjacmalik z Prjaweza rad tyke zińca iści pegleda, kak daloko su z rolskim ziełom.
2: Te jak jeszcze niekakie zynka mają, a ten, ta pszenica odwija wlosiona, rasecona, jo, a żyto ga jo już w peżniach, jojo, a pen tyke ten us, jo, a to pen to slienie na roli. Na deszańskim żyto su mieli, a to ga su tyki już nili, jo, to jo nie tkoinc. A ten us, no jo, ten budzie tych walt odwaś mlaszony, glatowaś, jo, szoplowęca węga, jo, zdrawy, jo. To jo, w goście pęten czas, jo.

0: Jeło při trajdowych žniach jo było njega kradu napinajuce. Wszykno su za wieczy part ga z ruku jełali, dopomina se Bernhard Natke z Nowej Jesy.
1: Będziemy myśleli z kesły sec, będziemy żeńskie wetabierali, snopy wezali, myśmy mandelje stajili, tam odo przecież naszą snopku wezmione, a pęsły odo jest stajone tak do szpica, a pen obwiezana nie przewalił ga szpiczko wieczio. A te su penach ja tak, no jo, trzy, cztery dni, może raz tydzień, tak jak to było, su stojali, a su byli rychtig sucho, te zemka su myśleli być twarde, rychtig, a pen odo do brożni wezone. Ten szpiek szpienony doweza, a pen ja by raty wez, a pen odo do moj wezone. Do brożni, tam ja trochu tak tydzień lażało, rychtig se uświcowało, a pen odo moszone. No, pęsmy mogę raz, myśmy byli tak cztery, pięć burja gromadzie, no pęsmy jam tam drugiemu pomagali, pęm przyszła ta wielka maszyna, ten sen von MTS, a pęsmy moszili, bo on cały tydzień, jan dzień temu, pęm wetrzewali. To żyto odło, pęm nuczy wezone, pęm odło iście ósm secone, a pęm tylko ósma myślał dli, suszysz, klatowasz, to ma wiecna opiena, a no gasztenio, mogę raz my tylko już miasny moszili tylko, ale meistens my cakali, aż ten ustek był brożny, a pęsmy wszystko gromadu zmosili pęsmy.

0: su stajali mandele. We tom aksu išći ideali schnuš, jo se rola penza druge přigotovała.
1: Gaž to žito jo vececone, ga pen stoje ešte te pupy, pil jo to tak bylo a pen su odvaj, de sajžone ta kuljova. Jo až goldka viem, to žito jo odvaj neš pil secone, na tyli zvuku, a pen jo su te mandelje svogrije, a pravezu a bakwa su pupki stojali. A pen jo odvali obvarane, a ta kuljava sajžona, jo. Augustje ga pen jo juž bila pičku večer, jo. A pen sme musali ju tiki oblevaš, dla to až majska je bila šopla a sucho. Pen jo odvali pek šabova na pičku, jo. No, s kšabavku pen jo odvali cesto na paranu, dla to. Až pen je lipi osla.
0: Burske zjeło jo se dejało derje zaplanować, aż nieby nic skomuzili.
2: A pen te medreszare su jili pe te polach, co mosili, a to, że tak czochu dasz do 10. augusta. Pen omysle ta złoma byś rumuana, pen odujo werane, ale wiecen go nint nie werył, nynko majsens entwido szajbuju, albo gruboruju te zjeszcza. Te pola tak knaletemu kulkam, albo ustru, tam sme pen išće repku seli. Pen nach je žnili, pen zimie tym dobytkam dali, sekanje rezali, a pen do sekania, pen dobytkam mieszali, a pen dobytkam dali. To je pen za to zbeżo, jo.

0: Na roli zjełaś jopak tyke groniło szykowanie wjaść z psiek, aż niebe ksiłe brozdy werali.
1: Juli i Augustka są bliźni, a my go nie jesteśmy pierjak. Ja są jeszcze młody był, z maszynami żelali, w duszykno z kosu, z ruku, a tak, nic. A werali z welom, albo z weloma, albo z weloma kruhu. A ja są był jaden w tych celych bęgielu, a burju, a szyknych okolo turnuła. Gaż z welom, masz tak jak wielkie kwela, tak 15 centnari, a pęta taku kruku, we 9 centnari, to więc ta palojca. Pęta ten terp przy weraniu ima tu brozdu tak leco. A tam som šake opytal, ale nie se mi nic tak richtig zglucilo. A pen som ja jadnu krovu nauknul na vecku, a to kvela do brozdy. Mej feta jo bol cel nemůžu. Že ga to si vížel, co ga ty andáš okol. Ale to nebyl sten, to sú druge tyke. Búria, ak sú s kolasom ili žili, abo tak, to sú ustali a gledali. A gaž som prišiel na konc, no, Berto, ty to máš verkehrt spriegnione. Ale to je bolo tak redne, wenn je ten terp vece tu veranu brozdu tak i tak přešmaral. A to je se mi spodobalo. A to som ja se vedgledal, ale ten za som ja bol filaj 12 alebo 13 let. A pen som tyke na hier pežde, ga sme mlodek veľa nautknuli gleich na vecku, a penio ten veliki šel na pšavom boce, ale fetar ni tok šel, gledok až nicht ni tak jel. Te su mili šikne spšegnjone tok mecnek na vecku a tok malek na bok.

0: A tak ugledawe go mnie šako. To jadno jo se raziło, to druge pak nic tak. A młogi dożywio tyke przechwatanie.
1: My mamy tyke gumno, a pen gumnie, no muszą być tyke, troszkę oblate, a sme mieli golki gumnie, ale te nie są tyke, ta wiec takie stoły, te są odwalnie kakie suche, a to ja już z nimi koniec. Dla to aż już suche odwalbaj zeiten. Pen mamy tyke cebulu, ta cebula, no jo, ta jo tyke sucha nie, ta jo, tu sme tyke uwyli, a tomaty są w tym gumnie, no też dychtych rostu, dlatego, że je tyki oblejowali. Jo, wac nie by tyki nic było, wiele.

0: Žni su přecej z wjedrom zwjezane. Letosa jo se wiele padało.
1: Jo, to wjedro to nie letos. Kulki, nie bdu bądź żadne žni. To stoi jeszcze zinca we weže. Ja mam tu holu tam przy gatach. A tam jeszcze na to uka, że szpiczku dymoko je, żerka jo, tam jeszcze szula stoi weda. A na mojej roli tylko te kulki mam tak. Drugie leto ima było sucho. Som myślę, no leto zblomy jestem niskim. To budu gut žnieś. Mam leto, mam pech. Szokno plio. Aż bałń pekalena weda. Te gaty nie są daleko. To raz se ganz rima tylko ulało. Te dwiec raz, albo trzy raz tak było. Takie rejne wielkie lasze. Te gaty tylko szczyście spezne.

0: Burske luže su se južo přecej z vjedrom zabierali. Lec megu na rolu, abo na uku, abo nic. Tyke njega jo to było w augustie szako.
1: Nie są takie brigantryne szopojgi, na tym, jak to leto takie było. Mogę leta nie są, a mogę leto takie są, ale nie są takie byli pićko wieczowa, to takie, no jo, pen, to jest pen szwo. Nastała na angaż, to swinco szło w dołoj. Pędem na to swinco gledał, a ja nie wiem, na co szukno. Ten mili, no to tak upłakane, to tak umysz, mili, to może zacznij, nie byś tym, co padasz, każ nic spieri. A to takie meistens tak było. Aber ten wiecz, te wichary, każ te su szli, no pen su takie goni zacznij, pen wziął deść. Każ te su tak pete polach, pen ten piesk, ten był suchy, no pen se widział, jak ten kurs dymi.
2: Gaszty Jaszko Licki, przy zejmie, za muchami wapaju, a dość aktywne su. Jo to za nas było, jano do pokazmo, bo nie mają takie cusze, aż ten powietrz się przemienił. A toż su wenie iści spiesznie swoje mode z muchami wapionymi nafutrowali. Jedna druga pokazka, gaż si ze skesu ducy był na tych ukach, a gaż te mroje do tej czały su chopili piesk gry peraś. Do gustej czały aż do 5 centymetrów piesk goli perali, aby tam mogli tu mokszotu przetraść.

0: šała jo wažny futer za dobytk.
1: Tožto leto njamožemy skjeržić. Ja mam wejce ešći. A te su kuždy jablucko a kuždu kšušku rad zežrali. Ale letosa ga mamy u nadveru a w šiknych zagrodach a tyke slezy te je brožnje. Mamy tak wiele čały, aż wenie docela wiec na to, coż myśmy im do koryta chysili, na to wiec nie gledajmy.
0: Lic seno?

0: A te daty, te nie są na jeden dzień. Miliony, to jo było to wiedro. Trzeba deszcz, albo słońce, albo szoplota. A toż smy my w augustie stajnie mieli ze żniami cyniś.
1: Seno już jo dawno nyn doma, nie bzio dujko warno, aż będziemy zasem peczał ksec. Jo, augustie, tak mit august my chopili tak peczał ksec. Peczok myśli byś rychtig sucho, a ten suflinkę gnijo jos. A to jest pen sztokik, to peczok, to myśli byś rychtig sucho. To prędne było leto z gut, jo. No ja, to było na ima zimie de mokšo, na leto mokšo, to było rejne seno było. Ganz gut, som nażdjął. A peczok tyke ganz gut roszczo. Ten dobyt, bo se jaseliš, ten zmiu dobry fota. A dich wiele.

August Neissach, to je było jedno uściewanie z naszego rozkosowego archiwa. Maria Likowska-Winklerowa jest rozkaniała z maminorycnymi wejsanariami w oborskim Żyle w Leszu, w siebie August Żynca a Niega. To są byli Alfred Kiercmarik z Prawoza, Bernard Natke z Nowej S. a Fritzok Szamari z Drienowa. A uspiewa Christian Hinze.

Wiecie, jo za was Diana Šejcová ve studiu. My gledamy pan w naszym serskim programie do nowego programu tej szule za dolnoserską rzecą kulturu, co się pobytuje w zimskim semestrie. Myśmy w Rzecym Centrum witaj, a kio zase przedjad umiejskie ubieżowanie ze Žižimi. Wiecie pan Wiecie k tomu, a ja życzę wam rednu w autoru, mniejszą seterię. Aż na przyjdący raz, ujabł Gregor Klim.